Baba yakukwata katora na abama tenga jawa. Jeliwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe, liwe